0: Omwami abyenenyu.
1: Nawo abyenawo.
0: Tusabe. Mwami Nyamuhanga mutoka byosi oleke. Tulisibawe neriuta esho sakramenti esho twamabyangerera. Tutoke eria machanibwa na mwala wawo. Yuriho neritabala nawo. Okoveremo neveremo.
1: Amen.
0: Omwami abyenenyu.
1: Nawo abyenawo.
0: Abawairai kwimisa ikuwiwe Nyamuhanga ise mugala na mutima mubuyirire.
1: Amen.
0: Muende na musibe omumbolere ya Kristu.
1: Nyamuhanga wasinja.